am jurul baye yonent yalla nuh waye yonent yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni mi ngi tudon akhanu wante